0: SBS, a world of difference. You're with SBS Polish on mobile, online and on radio.
1: Słuchają Państwo programu SBS po polsku. Naszych audycji można słuchać przez urządzenia mobilne, w internecie i w radiu.
2: Pragniemy wyrazić nasze uznanie tradycyjnym właścicielom ziemi, z której nadajemy dzisiejszą audycję. Polski program radia SBS składa wyrazy szacunku ludom Kamaraj-Gal oraz starszyznom tak przeszłym, jak i współczesnym. Wyrażamy też wdzięczność tradycyjnym kustoszom tych wszystkich ziem aborygeńskich oraz ziem wysp Cieśniny Torresa, z których słuchacie Państwo naszej dzisiejszej audycji.

0: Dzień dobry, ze studia w Sydney witam Państwa bardzo serdecznie, Joanna Borkowska-Surucić. Miło jest mi spotkać się z Państwem w poniedziałek, 6 lipca. A oto co przygotowaliśmy na dzisiejszą audycję. Za chwilę Darek Paczyński przekaże Państwu skrót najważniejszych wydarzeń radia SBS. Nadamy również specjalnie przygotowany przez SBS podcast z ostatnich wydarzeń, rozgrywek Mistrzostw Świata FIFA 2026. Następnie temat dnia. W całej Australii trwają w tym tygodniu obchody Narodowego Tygodnia Najdok, których celem jest uczczenie historii, kultury i osiągnięć rdzennych mieszkańców Australii, aborygenów oraz mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa. Hasło tegorocznych obchodów brzmi 50 Years of Deadly, 50 lat niezwykłej historii. Tydzień Najdok trwa od 5 do 12 lipca. Członkowie komitetu organizacyjnego podkreślają, że jubileusz stanowi okazję do uhonorowania osób, które budowały ruch Najdok, a także do refleksji nad tym, jakie zmiany są nadal potrzebne. Po wiadomościach zaprosimy na spotkanie z naszym gościem Henrykiem Kurylewskim, wiceprezesem Rady Naczelnej. 21 maja 2026 roku oficjalnie został powołany zarząd Korpusu Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego w Australii, którego przewodniczącym jest właśnie Henryk Kurylewski, z którym miałam przyjemność rozmawiać. Celem korpusu jest zaangażowanie młodych wolontariuszy w praktyczne inicjatywy społeczne wspierające kulturę polską, język seniorów oraz życie we wspólnocie. Korpus podejmie współpracę z organizacjami poprzez wspólne działania, wsparcie wolontariackie lub spotkania informacyjne. Na koniec nie zabraknie też magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego. W dzisiejszym magazynie sportowym, no cóż, Australia zakończyła rozgrywki w dramatycznych okolicznościach w Mistrzostwach Świata 2026, a Iga Świątek niestety nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledon. A teraz już zapraszam na wiadomości radia SBS.
1: Dzień dobry. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto skrót najważniejszych doniesień w poniedziałek, 6 lipca. Zaczynamy od doniesień z Australii. Premier Australii Anthony Albanese przybył na Fidżi z trzydniową wizytą, która obejmie również podróż na Solomon Islands. Podczas pobytu ma spotkać się z premierem Fidżi oraz sfinalizować negocjacje dotyczące dwustronnego porozumienia w sprawie bezpieczeństwa, zwanego jakie Vuvale Union. Ogłoszono finalistów tegorocznych nagród Najdok, gdy Australia obchodzi 50. rocznicę Tygodnia Najdok, trwających do 12 lipca, ogólnokrajowych obchodów poświęconych kulturze i osiągnięciom rdzennych mieszkańców Australii. Ujawniono finalistów w 9 kategoriach. Władze stanu Nowa Południowa Walia poinformowały o uruchomieniu wzmocnionych środków bioasekuracji oraz dodatkowych zasobów do monitorowania chorób w odpowiedzi na wykrycie groźnego wirusa ptasiej grypy H5. Środki te wprowadzono po potwierdzeniu pierwszego przypadku wirusa H5 w Nowej Południowej Walii, wykrytego u ptaka znalezionego na środkowo-północnym wybrzeżu stanu. Prawie 12 sklepów Melbourne zostało dotkniętych skutkami pożaru, który wybuchł po nocnym włamaniu z użyciem pojazdu, tak zwanego Ram Raid, do sklepu z wyrobami tytoniowymi. Według policji z Wiktorii strażacy zostali wezwani we wczesnych godzinach porannych do lokalu handlowego na przedmieściu Abbotsford. Doniesienia ze świata. Donald Trump rozmawiał telefonicznie w sobotę z Wołodymirem Żeleńskim oraz Władimirem Putinem. W czasie rozmów w stronę prezydenta Stanów Zjednoczonych padły gratulacje oraz życzenia z okazji 250. rocznicy niepodległości USA. Poruszono również kwestię wojny Rosji z Ukrainą. Upały sięgające miejscami nawet 44 stopnie Celsjusza doprowadziły do odwołania lub skrócenia wielu wydarzeń związanych z rocznicą powstania Stanów Zjednoczonych. Przez miasta przeszły też gwałtowne burze. Centrum obchodów był Nowy Jork. Podczas szczytu NATO w Ankarze prezydent USA Donald Trump zamierza sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. Według doniesień ponad 100 osób zostało zatrzymanych podczas protestów przeciwko NATO w Turcji przed zaplanowanym na ten tydzień szczytem NATO w Ankarze. Ogromne tłumy zgromadziły się na terenie Wielkiego Mosala w Teheranie podczas uroczystości pogrzebowych byłego irańskiego przywódcy. Tysiące żałobników wypełniło plac. Uroczystości były częścią trwających od kilku dni państwowych obchodów żałobnych organizowanych przez władze Iranu. Na południu Francji trwa walka z rozległymi pożarami lasów. Największy pożar w regionie Pirenejów Wschodnich, niedaleko granicy z Hiszpanią, strawił już około 1,5 tysiąca hektarów. Lasu z zagrożonych terenów ewakuowano blisko 3 tysięcy mieszkańców i turystów. Doniesienia z Polski. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiadomił, że po konsultacji z premierem zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 22-26. Wcześniej poseł Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak zasugerował, że rząd mógł przekazać Ukrainie pociski przechwytujące do systemu Patriot. Większość Polaków jest za dymisją prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, jak wynika z najnowszego sondażu. Choć opinie są podzielone w różnych grupach, to przeważają głosy, że prezydent Warszawy powinien ustąpić. Premier Donald Tusk odniósł się do niedawnej kontrowersyjnej decyzji Wołodymyra Żeleńskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednostce wojskowej. Polska oczekuje w tej sprawie na ruch Ukrainy, powiedział Donald Tusk. Na Cytadeli Warszawskiej odbyło się wyjątkowe wydarzenie organizowane przez Polskie Radio i Muzeum Historii Polski. Piknik z okazji 100-lecia Polskiego Radia oraz 125. rocznicy urodzin Mieczysława Foga. Wiadomość bankowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy bez większych zmian i wynosi 2,60 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 69 centów. Skrót najważniejszych doniesień. Na podstawie informacji SBS News oraz Polsat News przygotował Dariusz Paczyński. SBS Polish.

Przenosimy się teraz na boiska World Cup FIFA 2026. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński, a oto podsumowanie 25 dnia Mistrzostw Świata. Erling Haaland od początku Mistrzostw Świata 2026 nie zawodził w reprezentacji Norwegii. Jego kadra awansowała do 1/8 finału, gdzie rywalizowała z reprezentacją Brazylii. W tym spotkaniu dominował 25-latek, który strzelił gole na wagę zwycięstwa i Norwegia zwyciężyła 2-1 z Brazylią. Reprezentacja Anglii w 1/8 finału Mistrzostw Świata stawiała na Estiado Azteca, by zagrać z reprezentacją Meksyku, współgospodarzem imprezy. I chyba nikt nie przewidział, jak wielu emocji dostarczy to spotkanie. 2 gole w 2 minuty, ale Meksykanie odpowiedzieli natychmiast. A mimo, że Anglicy prawie całą drugą połowę grali w osłabieniu, to wygrali 3 do 2.

0: A co z dalszymi spotkaniami? Jutro Portugalia zmierzy się z Hiszpanią o 5 rano czasu wschodnioaustralijskiego, natomiast USA zmierzy się z Belgią o 10 rano. To było podsumowanie 25 dnia Mistrzostw Świata FIFA. Na podstawie SBS Sport przygotował Dariusz Paczyński, SBS Polish.
1: Oglądaj każdą minutę Mistrzostw Świata FIFA World Cup 2026 w serwisie SBS On Demand.

0: A oto temat dnia i ponownie Dariusz Paczyński.
1: W całej Australii trwają w tym tygodniu obchody Narodowego Tygodnia Najdok, których celem jest uczczenie historii, kultury i osiągnięć rdzennych mieszkańców Australii, aborygenów oraz mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa. Hasło tegorocznych obchodów brzmi 50 Years of Deadly, 50 lat niezwykłej historii. Upamiętniając ponad 5 dekad Tygodnia Najdok, Tydzień Najdok trwa od 5 do 12 lipca. Członkowie komitetu organizacyjnego podkreślają, że jubileusz stanowi okazję do uhonorowania osób, które budowały ruch Najdok, a także do refleksji nad tym, jakie zmiany są nadal potrzebne. A oto szczegóły.

0: To dźwięk chóru Mandżingal Jan Gamba, aborygeńskiego chóru kobiet z miasta Naura, wykonującego pieśni w języku Darga. Utwór jest częścią koncertu Echoes of Deadly Harmony, 50 Years of Song, który odbył się w Wollongong na południowym wybrzeżu stanu Nowej Południowej Walii z okazji rozpoczęcia tygodnia Najdok. Kobieta z ludu Warimai, Nicole Smede, jest zarówno członkinią chóru, jak i kuratorką koncertu. Jak mówi, śpiewanie w tradycyjnym języku pozwala jej i pozostałym wykonawczyniom celebrować ich głęboką i trwałą więź z kulturą oraz ziemią przodków.
1: We are the longest living or continuous living culture.
0: Jesteśmy najdłużej nieprzerwanie istniejącą kulturą na świecie i to jest powód do świętowania. Nasz język jest jej nieodłączną częścią. Język wywodzi się z ziemi naszych przodków, a nasi starsi tchnęli go w życie, wsłuchując się w tę ziemię. Kiedy śpiewamy w naszym języku, dzieje się coś niezwykle pięknego i duchownego, ponieważ płynie on z głębi naszego wnętrza. Ten koncert jest jednym z setek wydarzeń organizowanych w całej Australii w tym tygodniu, aby uczcić historię, kulturę i osiągnięcia aborygenów oraz mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa. Współprzewodniczący Komitetu Najdok Steven Satur podkreśla, że Tydzień Najdok oferuje bogaty i różnorodny program wydarzeń w społecznościach w całym kraju.
2: So many communities have such different ways of celebrating and bringing people together.
0: Każda społeczność ma swój własny sposób świętowania i jednoczenia ludzi. Są wydarzenia wspólne dla wszystkich, takie jak ceremonie podnoszenia flag, marsze czy lokalne gale wręczenia nagród Najdok. Ale ludzie wykazują się też ogromną kreatywnością. Organizują spotkania właścicieli zwierząt, turnieje piłkarskie i wiele innych wydarzeń. To naprawdę niezwykłe widzieć, jak wiele jest sposobów na wspólne świętowanie. Współprzewodnicząca Najdok Lynette Reilly mówi, że jest to ważna okazja dla wszystkich Australijczyków do wspólnego świętowania kultury, historii i osiągnięć rdzennych mieszkańców kraju.
3: That's what it's about. Let's celebrate the excellence of what we've got.
0: O to właśnie chodzi. Świętujemy to, co w tym kraju jest wyjątkowe. Naszą pomysłowość, troskę o ziemię, naszych wspaniałych starszych, kobiety i mężczyzn, którzy poświęcili swoje życie, by wprowadzić pozytywne zmiany. Tegoroczne hasło Tygodnia Najdok brzmi 50 Years of Deadly, 50 lat wyjątkowych osiągnięć. Jubileusz upamiętnia dwa ważne wydarzenia sprzed 5 dekad. W 1974 roku Komitet Najdok po raz pierwszy składał się wyłącznie z przedstawicieli rdzennych społeczności, a rok później, w 1975 roku, obchody zostały rozszerzone z jednego dnia do całego tygodnia, od pierwszej do drugiej niedzieli lipca. Lynette Reilly podkreśla jednak, że historia ruchu Najdok sięga znacznie dalej. Jego początki związane są z ruchem protestu, którego celem było zwrócenie uwagi na dyskryminujące przepisy i liczne niesprawiedliwości, jakich doświadczyły ludy pierwszych narodów. W 1938 roku aborygeńscy działacze zorganizowali Dzień Żałoby, Day of Mourning. Protest odbył się tego samego dnia, gdy Australia świętowała 150. rocznicę przypłynięcia pierwszej floty, First Fleet, do Australii. National Aboriginal Day Committee został oficjalnie powołany w 1956 roku i nazywał się NADOC, a prawie dwie dekady później coroczne obchody trwające wcześniej jeden dzień rozszerzono do całego tygodnia. W latach 90. wraz z rosnącą świadomością odrębnej historii i kultury aborygenów oraz mieszkańców wysp w Cieśninie Torresa Najdok rozszerzono, aby oficjalnie również uwzględniał wyspy Torres Strait. Wówczas organizacja przyjęła nazwę Najdok. Lynette Reilly podkreśla, że Tydzień Najdok nadal daje możliwości doceniania różnorodności kultur rdzennych mieszkańców Australii oraz zwrócenia uwagi na trwającą walkę o sprawiedliwość i zmiany.
3: There is very, very little understanding that the societal impacts that Aboriginal people face today
0: Wciąż bardzo niewiele osób rozumie, że problemy społeczne, z którymi dziś mierzą się aborygeni, skrajne ubóstwo, wysoki poziom osób w więzieniach, zły stan zdrowia i wiele innych są w dużej mierze skutkiem dawnych polityk i działań rządowych, których konsekwencje są odczuwane przez kolejne pokolenia. Najnowszy raport rządu dotyczący realizacji programu Closing the Gap, którego celem jest ograniczenie systemowych nierówności i poprawa jakości życia rdzennych Australijczyków, pokazuje, że tylko 4 z 19 wyznaczonych celów są obecnie realizowane zgodnie z planem. Steven Satur uważa, że ponad 50 lat obchodów tygodnia NAIDOC to odpowiedni moment, by poszukiwać nowych sposobów rozwiązania utrzymujących się problemów oraz zmiany polityk i praktyk, które nadal stawiają ludy pierwszych narodów w niekorzystnej sytuacji we współczesnej Australii.
2: Having new ways of thinking and new approaches is going to be really important for the next 50 years.
0: Nowe sposoby myślenia i nowe podejścia będą niezwykle ważne przez kolejne 50 lat. Musimy zrobić wszystko, abyśmy za pół wieku nie prowadzili wciąż tych samych rozmów, zwłaszcza o wyrównaniu nierówności, nieproporcjonalnie wysokich wskaźnikach samobójstw i przedwczesnych zgonach wśród rdzennych mieszkańców Australii. Steven Satur zachęca mieszkańców całej Australii do dalszego pogłębiania wiedzy o historii i kulturze ludów pierwszych narodów poprzez udział w licznych, bezpłatnych, otwartych wydarzeniach organizowanych podczas tygodnia NAIDOC. Nicole Smede mówi, że wydarzenia takie jak koncert, którego była kuratorką w Wollongong, tworzą otwartą i przyjazną przestrzeń, której wszyscy Australijczycy mogą się spotkać i wspólnie świętować i uczyć się od siebie nawzajem.
1: NAIDOC Week also provides an opportunity for those that are new to Australia or have.
0: Tydzień NAIDOC daje również szansę osobom, które są nowe w Australii lub dla których język angielski jest drugim językiem, aby lepiej poznały historię Australii i naprawdę stały się częścią tej społeczności oraz poczuły się częścią pięknej, wielokulturowej Australii, którą wspólnie tworzymy. Ze SBS News. Na podstawie materiałów Angeliki White dla programu polskiego opracował Dariusz Paczyński, SBS Polish.

Witam po reklamie. Przed mikrofonem Joanna Borkowska-Surucić i zapraszam do wysłuchania dalszej części programu. Za chwilę zaprosimy na spotkanie z naszym gościem Henrykiem Królewskim, wiceprezesem Rady Naczelnej. 21 maja 2026 roku oficjalnie został powołany zarząd Korpusu Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego w Australii, którego przewodniczącym jest Henryk Królewski, z którym miałam przyjemność rozmawiać. Celem korpusu jest zaangażowanie młodych wolontariuszy w praktyczne inicjatywy społeczne wspierające kulturę polską, język, seniorów oraz życie w wspólnocie. Korpus podejmie współpracę z organizacjami poprzez wspólne działanie, wsparcie wolontariackie lub spotkania informacyjne. Na koniec nie zabraknie też magazynu sportowego w opracowaniu Piotra Pokorskiego. W dzisiejszym magazynie, no niestety, Australia zakończyła rozgrywki w dramatycznych okolicznościach w Mistrzostwach Świata 2026 i też niestety Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledon. Ale mam też dobrą wiadomość, mianowicie dzisiaj 75. urodziny obchodzi Jacek Cygan. Jacek Cygan to jeden z najwybitniejszych polskich autorów tekstów, twórca niezliczonych hitów, które ukształtowały polską scenę muzyczną. Jego piosenki, takie jak To nie byłam Ewą, Edyty Górniak, Wypijmy za błędy, Ryszarda Rynkowskiego oraz Jaka róża, taki cierń, Edyty Geppert, zdobywały najważniejsze nagrody. Posłuchajmy pierwszej z nich, Jestem kobietą, w wykonaniu Edyty Górniak.

0: Gościmy dzisiaj na antenie radia SBS pana Henryka Kurlewskiego, wiceprezesa Rady Naczelnej. Dzień dobry panu, witam serdecznie.
1: Dzień dobry pani, dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: A dzisiaj wyjątkowo nie będziemy rozmawiać tak mocno o Radzie Naczelnej, chociaż też trochę, ale przede wszystkim będziemy rozmawiać na temat Korpusu Wolontariuszy Młodej Polonii Australijskiej. I dlaczego w sumie Rada Naczelna zdecydowała się wesprzeć ten projekt?
1: To tak się zaczęło. W zeszłym roku miałem okazję pojechać na pierwszy zjazd Korpusu Młodzieżowego Wolontariatu Polonijnego w Polsce. To jest organizacja, która jest pod patronatem Fundacji Świat na Tak, którą prowadzi pani Joanna Fabisiak. I będąc na tym zjeździe, spotkałem bardzo dużo młodych ludzi z całego świata. Ja byłem najstarszy z tej młodzieży niestety, ale tam było bardzo dużo młodzieży w wieku od 18 do powiedzmy do 30 paru lat. Też było kilka nauczycielek z polskich szkół w Holandii, które były nieco starsze od tej młodzieży, ale tak mniej więcej wyglądała ta grupa. Mieliśmy okazję porozmawiać na różne tematy, jeśli chodzi o co to znaczy wolontariat, dlaczego to warto robić, w jaki sposób to można prowadzić u siebie na placówce. Przez cały ten tydzień było bardzo dużo spotkań z różnymi osobami z gospodarki polskiej, z kultury, nie tyle, że polityków, ale rządu polskiego. Zachęcali tą młodzież do pracy wolontariackiej, żeby prowadzili wolontariat u siebie w danym kraju.
0: I na czym to będzie polegać? Jak to będzie wyglądać? Jakie korzyści przyniesie młodym Polakom w Australii?
1: Tym bardziej młodym Polakom to uważam, że to będzie satysfakcja pracy. Wolontariat to właśnie robimy coś dla kogoś bezinteresownie.
0: No tak, z potrzeby serca, prawda? Z potrzeby duszy, z potrzeby serca.
1: Tak, właśnie to. Już mamy bardzo dużo takich młodzieżowych organizacji typu harcerstwa, polskich szkół sobotnich, językowych czy zespoły taneczne, ale jednak to jest inny kierunek, żeby nie każdy z młodych ludzi się interesuje takimi, no czy harcerstwem, czy tańcami, czy polską szkołą, a więc tutaj jest okazja, żeby się dołączyli do pracy społecznej bez takiego obowiązku, że muszą być na stałe zapisani do danej organizacji. Głównym plusem to będziemy organizować kursy dla młodzieży, żeby się trochę nauczyli, na jakiej zasadzie mogą się dołączyć do pracy społecznej, jak będą trochę starsi, żeby trochę się zapoznali z działaniem jako lider, żeby rozpocząć jakąś działalność i tutaj jest kilka takich opcji, żeby zrobić szkolenie dla tych młodych liderów tutaj na miejscu w Australii, jak i również będzie okazja, że młodzież ta, która działa w korpusie wolontariatu w Australii, będzie mogła też uczestniczyć w zjazdach w Polsce, co będzie takim no, bardzo wielkim
0: wyróżnieniem, tak. Też,
1: wyróżnieniem i zachętą, żeby w jakiś sposób zadziałali u siebie.
0: I czy to będzie w ten sposób, że są już jacyś liderzy z różnych, powiedzmy, stanów? Bo to chyba w ten sposób wygląda, tak? Że będą reprezentować odpowiednie, znaczy szczególnie liderzy, tak? Że będą reprezentować odpowiednie stany.
1: Tak, struktura wygląda u nas, przynajmniej w Australii, tak, że każdy może się zgłosić, ale do kogo? A więc tutaj powołaliśmy wstępny zarząd korpusu w Australii i mamy przedstawicieli w każdym głównym mieście, jak na razie w Brisbane, w Sydney i w Melbourne. Czekam na chętnych, którzy się może by się zgłosili jako koordynatorzy. Znaczy, że do tych osób można się zgłaszać, oni będą zbierać informacje, będą promować jakiekolwiek tam są potrzeby w danym mieście, a więc to przez tych koordynatorów miejskich, to nie są stanowi, tylko w miejscu.
0: Rozumiem.
1: A więc w każdym mieście, gdzie tylko się znajdują Polacy, to może być taki koordynator. Koordynatorzy są potrzebni po to, żeby po prostu koordynować te akcje, bo te akcje nie muszą być

0: You're listening to SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: A więc ktokolwiek jest chętny do pomocy, może się zgłosić i organizatorzy tej imprezy na pewno się ucieszą, że przyjdzie pomoc od młodych ludzi. Ale to nie tylko chodzi o festiwale. Na przykład być może w polskiej szkole gdzieś tam jest akcja, żeby zabawić się, zająć się młodymi, być takim, powiedzmy...
5: Takim pomocnikiem nauczyciela, tak? W jakiś sposób, asystentem.
4: Pomocnikiem
5: tak.
4: nauczyciela albo w roli na przykład, bo w angielskich szkołach, w australijskich szkołach jest taki wyraz big brother, big sister, no to duży brat, starszy brat, starsza siostra w danej klasie. I to też nie jest taki obowiązek, że to trzeba robić ciągle. Można też zaproponować taką akcję, żeby zorganizować kilka młodych ludzi, żeby poszli do domu starca.
5: O właśnie, to bardzo dobry przykład. Rzeczywiście czasami bywa tak, że potrzebne są jakieś takie spotkania w domach spokojnej starości, żeby ludzi też w jakiś sposób tak rozruszać, żeby im, szczególnie młodzi ludzie, ja myślę, kontakt z młodymi ludźmi, ci starsi ludzie, myślę, że będą z tego mieć same korzyści, tak mi się wydaje.
4: To jest dwustronna ulica wtedy, bo będąc przy tych starszych osobach, młode osoby mogą bardzo dużo też się nauczyć od tych osób, poznać ich historię osobistą, w jaki sposób przyjechali do Australii, jaką rolę oni odegrali w Polonii Australijskiej na przykład. To jest utrwalenie naszej historii, żeby przekazać tym młodszym generacjom tą wiadomość. Ale sama przyjaźń, sama obecność starszych osób to jest bardzo, bardzo potrzebne dla tych osób, a młodzi ludzie uczą się bardzo, bardzo pozytywnych, bardzo pożytecznych rzeczy, jak można rozmawiać z ludźmi, oczywiście podchodzić z ciekawością, ale z cierpliwością, no i przede wszystkim z dobrym sercem.
5: To przepiękna inicjatywa.
4: Ja bym tutaj apelował do wszystkich o wsparcie, o przekazywanie informacji, bo lista to jest tak, można powiedzieć, jaki długi jest kawałek sznurka. To można wymyślać jakiekolwiek rzeczy. Są różne potrzeby w różnych miastach, o różnych porach roku. I zawsze jest potrzeba, żeby w jakiś sposób ludziom przyjść chętnie z pomocą, bezinteresownie, ale przy tym się młodzież uczy, zobowiązani są do czegoś, że pomagają, że współpracują. To jest bardzo dużo zysku dla młodzieży, jak i również tym ludziom, tym organizacjom, którym im pomagają.
5: I jak oni się mają zgłosić, Pani Henryk? Czy po prostu wejść na stronę Rady Naczelnej?
4: Ja bym tutaj skierował wszystkich, pochwalę się, że już powstała witryna Korpusu Wolontariatu Polonijnego w Australii. A więc zapraszam na naszą witrynę www.kmwp.org.au. Tam są wszystkie informacje o strukturze naszego wolontariatu. Można pisać do mnie jako krajowy koordynator. W tej chwili koordynuję wszystkich stanów i wszystkich miast. Jeśli ktoś tam będzie miał jakąś potrzebę, to proszę pisać na mój adres mailowy, który jest podany. I ja się kontaktuję wtedy z koordynatorami miejskimi, powiedzmy w Sydney. Zaszła taka potrzeba, czy możecie uruchomić jakąś akcję czy pomoc. To jest najprostszy sposób, żeby nas poznać, zobaczyć wszystkie informacje o korpusie. Też zapraszam do strony Facebooku. Też mamy nową stronę, tak samo nazwane KMWP Australia. KMWP Australia. I już działamy na Facebooku, żeby zachęcić młodych ludzi, żeby zachęcić też, i ja tutaj też zwracam się do trochę starszych osób, bo potrzebujemy mentorów, doradców. Potrzebujemy ludzi, którzy już mają takie doświadczenie, którzy już w jakiś sposób zadziałali u siebie, na swojej placówce i

0: Chcieliby się podzielić, niekoniecznie muszą coś robić, tylko być mentorem czy doradcą tym młodym ludziom w swoim mieście, w okolicy, bo tutaj jest przekazywanie tej wiedzy, przekazywanie tych umiejętności tym młodszym ludziom, którzy, miejmy nadzieję, wyrosną na przyszłych liderów naszej kolonii australijskiej.
1: Oczywiście, my na pewno podamy link w podcaście, także Państwo będą mogli po prostu wejść na tę witrynę i się skontaktować.
0: Zachęcam, zapraszam wszystkich, którzy tylko by chcieli pomóc innym ludziom. To już jest akcja dla nauczycieli polskich szkół, liderów społecznych, seniorów, wolontariuszy, przedstawicieli młodzieży, żeby każdy po prostu pomyślał, w jaki sposób mógłby przekazać, mógłby nam pomóc, mógłby nam doradzić, bo o to chodzi, że ta akcja tego wolontariatu dopiero się rozwija. Nie mamy wszystko dokładnie do końca opracowane, a więc jeszcze musimy popracować nad rejestracją jako organizacja, tak na razie. Korpus istnieje pod skrzydłem Rady Naczelnej. A więc bardzo dziękujemy za wsparcie Radzie. To była też inicjatywa Rady, żeby po prostu mnie wysłać na ten zjazd w zeszłym roku i dzięki temu poznałem wspaniałych ludzi, wspaniałe przeżycia z młodzieżą. Ja bardzo lubię pracować z młodzieżą. Jestem nauczycielem z zawodu, a więc młodzież i praca z młodzieżą to jest mi bardzo blisko sercu. Myślę, że dążmy do tego, żeby wychować sobie takich liderów, jak sobie życzymy w Australii, żeby Polonia australijska miała pewną przyszłość. Niech oni się przy nas wykształcą, dokształcą, żeby się trochę poduczyli, a później to już
1: pałeczkę trzeba przekazać.
0: No, musimy przekazać pałeczkę, oczywiście. Bo to jest właśnie, młodzież jest przyszłością kolonii australijskiej, a więc przygotujmy ją, dajmy im jak najwięcej szans, żeby rozwinęli
1: swoje talenty, zdolności.
0: Zdolności, tak. Żeby oni poczuli się potrzebni przede wszystkim, ale docenieni, że to, co oni robią, jest zauważane i że jest docenione. To nie wykorzystujemy młodych ludzi do pracy, tylko dziękujemy im za to, uznajemy, że zrobili to z własnej woli i że chcą w jakiś sposób pomóc innym ludziom z własnej dobrej chęci.
1: Dziękujemy, panie Henryku. To bardzo piękne zakończenie naszej rozmowy. Jeszcze oczywiście, jeżeli pan uzna za stosowne, będziemy rozmawiać na ten temat. Zobaczymy, jaki dalszy będzie proces Korpusu Młodej Polonii Australii.
0: Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. I jeszcze raz zachęcam wszystkich do zaglądania do naszej witryny, zapoznania się z naszym programem. Nasze plany na przyszłość są otwarte, można powiedzieć. To nie mamy konkretnych, tylko chodzi nam o to, żeby pomóc ludziom z własnej woli, żeby przyjść z pomocą tym, którzy są w potrzebie.
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był pan Henryk Królewski, wiceprezes Rady Naczelnej, a za uwagę dziękuję. Joanna Borkowska-Surucic, SBS Polish.

0: Wybierz sbs.com.au/Polish jako stronę główną startową. Najświeższe wiadomości, aktualności i rozrywka na stronie sbs.com.au/Polish. Podobają Ci się audycje SBS Polish? Bądź z nami w kontakcie na naszej stronie Facebooka. Polub nas. Podziel się z nami swoimi opiniami. SBS Polish na stronie Facebooka.
1: Można słuchać polskiego programu SBS w smartfonach, online i w radiu.

0: Witam Państwa serdecznie i zapraszam na przegląd wydarzeń sportowych ubiegłego tygodnia. Przy mikrofonie Piotr Pokorski. Oczywiście zaczynamy od piłki nożnej. A jak piłka nożna, to Mistrzostwa Świata. A jak Mistrzostwa Świata, to przede wszystkim Sokerus. No cóż, tym razem się nie udało. Po udanej kampanii w fazie grupowej, w której Australia awansowała do dalszych rozgrywek z drugiego miejsca, ustępując jedynie USA, w 1/32 finałów rozgrywanych w systemie pucharowym, czyli jeden mecz i przegrany odpada, nasza drużyna spotkała się z reprezentacją Egiptu. Teoretycznie grały dwie równorzędne drużyny. Australia bez gwiazd, ale dobrze zorganizowany zespół i Egipt trochę mniej zdyscyplinowany, ale z Mohamedem Salah, który jest gwiazdą światowego formatu oraz kilkoma zawodnikami grającymi w dobrych europejskich klubach. W praktyce wszystko sprowadziło się do motywacji i decyzji trenerskich. Egipt zagrał bardzo agresywnie, stosując indywidualne krycie, atakując Australijczyków już na ich połowie, często nieczysto. Jednak widać było, że urugwajski sędzia podchodził do tego z dużą tolerancją. Sokerus bronili się strefą, to znaczy cofnięci na własną połowę, pozwalali Egipcjanom na dość szybkie przeniesienie gry pod naszą bramkę. Ta taktyka skończyła się dla Australii utratą bramki już w 13 minucie. Od tego momentu nasza drużyna prowadziła bardziej otwartą grę, momentami przeważając i stwarzając parę sytuacji podbramkowych. Jednak pod koniec pierwszej połowy znaleźliśmy się w poważnych tarapatach i byliśmy zmuszeni do desperackiej obrony. Każda próba kontrataku kończyła się starciem z obrońcami przeciwnika, którzy wykorzystując empatię albo bardziej sympatię sędziego, symulowali poważne kontuzje, przedłużając przerwy w grze, ujawniając przy tym talenty aktorskie. Drugą połowę Australia rozpoczęła pozytywnie, prowadząc otwartą grę, co doprowadziło do wyrównania w 55 minucie. Od tego momentu Australia cofnęła się do obrony w wyniku, a zawodnicy Egiptu nagle stali się odporni na twarde interwencje, sami będąc agresywni do tego stopnia, że australijski pomocnik, bardzo ważny dla zespołu, Jordan Boss, musiał opuścić boisko z poważną kontuzją. Egipt atakował, Australia się broniła, licząc na kontrataki i powtórkę meczu z Turcją. Tu właśnie mamy pierwszą kontrowersję dotyczącą trenera Tony Popowicza, bowiem wielu komentatorów uważa, że była to zła taktyka, że Australia jest na tyle silna, że powinna prowadzić bardziej otwartą grę, szczególnie z takim zespołem jak Egipt. Cytuję, powinniśmy przestać grać, by nie przegrać, a zacząć grać, by wygrać. Wracając do meczu, po dogrywce doszło do rzutów karnych i tu kolejne dwie kontrowersje. Po pierwsze, trener zamienił bramkarzy, wycofał doskonale do tej pory broniącego Patryka Beacha, zastępując go doświadczonym, ale do tej pory nie grającym w turnieju, Mattem Ryanem. To chyba był błąd, bowiem nierozegrany Ryan wyglądał na zupełnie zagubionego w bramce. Trzecią kontrowersją było wystawienie do strzelania rzutów karnych i to w ostatniej kolejce najmłodszego na boisku niedoświadczonego 18-letniego Lukasa Harringtona. Ostatecznie Australia przegrała w rzutach karnych, nie strzelając dwóch z nich. W innych spotkaniach doszło właściwie tylko do dwóch niespodzianek. Paragwaj wyeliminował Niemcy, a Maroko Holandię. Było jeszcze trochę niespodziewanych zawirowań, ale na końcu faworyci awansowali. No cóż, mundial trwa dalej, ale są też inne sporty. W tenisie, jak zawsze, jest jak zwykle. To znaczy, mamy dużo zawodniczek, ale wygrywa tylko Iga Świątek. Tak bywa najczęściej we wszystkich turniejach wielkoszlemowych. Oczywiście są wyjątki, które są potwierdzeniem reguły. I tak jest też na turnieju w Wimbledonie. Do trzeciej rundy awansowała tylko Iga Świątek, choć i tak na tym etapie zakończyła swoje występy, przegrywając z 21-letnią Filipinką Aleksandrą Ilą w dwóch setach. I jest to już druga porażka Igi z tą zawodniczką. Pozostałe nasze tenisistki odpadły już w pierwszej rundzie. Przypomnę, że Świątek wygrała Wimbledon w zeszłym roku. W turnieju mężczyzn Kamil Majchrzak dotarł do drugiej rundy, pokonując rozstawionego Alejandro Tabilo w trzech setach. Niestety w drugiej rundzie przegrał po zaciętej pięciosetowej walce z młodszym o 7 lat Amerykaninem Zacharem Swajdą. Hubert Hurkacz pokonał w pierwszej rundzie rozstawionego z numerem 11 Norwega Christiana Ruda. W drugiej rundzie zwyciężył Austriaka Offnera, a w trzeciej po zaciętym pojedynku w pięciu setach numer 21 Amerykanina Tomiego Paula. Z nadzieją, że w czwartej rundzie Hubert pokona Niemca Lenarda Straffa, kończę dzisiejszy magazyn sportowy, który przygotował i przedstawił Piotr Pokorski, SBS Polish.
1: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value. With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
2: SBS po polsku. Na Facebooku udostępnij innym nasze materiały.
3: Polskich programów Radia SBS Polish możesz słuchać w Australii, a także z każdego miejsca na świecie. Nasze audycje nadajemy na żywo o godzinie 14 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i niedziele. A na naszej stronie internetowej sbs.com.au/polish znajdziesz tysiące podcastów, dzienników, wywiadów i reportaży. Odwiedź sbs.com.au/polish. Tam dostępne są również całogodzinne audycje radiowe z ostatnich dwóch miesięcy. Słuchaj radia SBS Polish po polsku na żywo o godzinie 14 lub o każdej innej porze na stronie sbs.com.au/polish.

Nasza audycja dobiega końca. Ja tylko przypomnę, że celebrujemy w tym tygodniu Najdok, czyli jest to bardzo istotne święto, święto pierwszych narodów. Cały tydzień są najróżniejsze uroczystości, wręczanie nagród, a nasza audycja dobiega końca. Żegna się z Państwem Joanna Borkowska-Surucic. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia. A na koniec piosenka oczywiście do słów Jacka Cygana. Jaka róża, taki cierń, i śpiewa Edyta Geppert.